kubadira kuchara ndokupinda pahotera ndokukaimba ndokupiwa munoziya rudo rwesecret kana rukuti rwemuchihwande haruiti pazuva runoitwa mumba munotonerera mune zvese dzimba dzepahotera vaiva nedzinare baba aitai aingosimudza runhare achirovera vana hweta vakomana bring two beers zvikana mai rudo take 24

dzikisa munyengetero kambo kubva kuna mambo tuterere nguva dziri kuita dzo nhatu zvidimbo gumi nezvishanu kinzora zvine 15 minutu iko zvino kava tereri regai ndimboenda kuona mutambo iri kuizwa kumadish 32 ndotanga vatereri nekukupirai mitambo iri kuizwa iyo kudistrito rebarwe nhasi muzi wemugobera kudai izvi

Madio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo.

Rikutenderera padoko nopadoko, tirikutenderera. Tabva tirikuhamba padoko nopadoko. Ino todariko tapeja kozwa kozwa ngoma iyo yakaimbwa ndemadhosa wa ino. Tomboenda kozwa kozwa ngoma yakaimbwa ndi Gibson Mosenzi Ositi dinyelo ndimulendo. Usazoti waona hama jako ujira amba udini ngokuti mare yozo enda. Ayeneki wadozi iwona yaenda kuiti apa sinashu.

Tapeja kozwa kozwa ngoma yakaimbwa ndi mapinge apa. Tiri kujichinjanisa kozwa ngoma ino. Yakaimbwa ngovana vomunyika ino yomo Sambiki. Tomboenda kozwa ngoma yakaimbwa ndi Liloka. Viva muyeri mosambikana. Ino mujimai anozvipira zuva nozuva kuti ngazvipi zvaangaita pakuitira pamuzi pake pahambe ushoni ino nokuti ararame uzviri nani.